0: Roman o tem. Svet Roma.
1: Maratoni emisija realizujeme e Una Beriša, kaj je Gordana Nešović.